Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie stworzonego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało. Który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i wcielił się z Ducha Świętego i Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowanego zaś za nas pod Poncjuszem Piłatem, umęczonego i pogrzebanego. I zmartwychwstałego w trzeci dzień według Pisma, który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca. I znowu przychodzącego w chwale sądzić żywych i umarłych, którego królestwa nie będzie końca. I w Ducha Świętego, Pana, Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, któremu wspólnie z Ojcem i Synem oddawany jest pokłon i chwała, który mówił przez proroków. W jeden święty, powszechny i apostolski Kościół wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję zmartwychwstania umarłych i życia przyszłego wieku.

Boże Święty, który w świętych przebywasz, którego trzykroć świętym głosem serafini opiewają i cherubini wysławiają, któremu kłaniają się wszystkie moce niebios, Ty z niebytu wszystko powołałeś do istnienia, stworzyłeś człowieka na obraz swój i podobieństwo i ozdobiłeś go wszelkimi darami Twymi. Ty proszącemu dajesz mądrość i poznanie i grzeszącym nie gardzisz, lecz ku zbawieniu pokutę ustanowiłeś. Ty nas, pokornych i niegodnych sług swoich, uczyniłeś godnymi stanąć w tej godzinie przed chwałą świętego Twojego ołtarza i oddawać Tobie należny pokłon i chwałę. Sam Władco, przyjmij również z ust nas grzesznych hymn Trójświęty i nawiedź nas dobrocią swoją. Wybacz nam wszelkie przewinienia wolne i mimowolne. Uświęć nasze dusze i ciała i daj nam przez wszystkie dni życia naszego służyć Tobie w czystości. Dla modlitw przy Najświętszej Bogu Rodzicy i wszystkich świętych, którzy od wieków dobrze czynili przed obliczem Twoim.

jednorodzony Twój Syn i Duch Twój Święty. Ty z niebytu przywiodłeś nas do istnienia i upadłych znowu podniosłeś i nie odstąpiłeś, czyniąc wszystko, aż nas zaprowadziłeś na niebo i darowałeś nam Twoje przyszłe Królestwo. Za wszystko to dzięki składamy Tobie i jednorodzonemu Twemu Synowi i Duchowi Twemu Świętemu. Za wszystko, o czym wiemy i o czym nie wiemy. Za jawne i ukryte dobrodziejstwa, które dla nas się stały. Dzięki składamy Tobie również i za tę służbę, którą z rąk naszych przyjąć raczyłeś, chociaż stoją przed Tobą tysiące archaniołów i miriady aniołów, cherubini i serafini o sześciu skrzydłach, wieloocy, unoszący się, pokryci piórami.

przyniosło to zbawienne przykazanie, a także wszystko, co się dla nas dokonało. Krzyż, grób, po trzech dniach zmartwychwstanie, wstąpienie na niebiosa, zasiadanie po prawicy, drugiej pełne chwały, ponowne przyjęcie.

wskrzeszeniach Twych niebiańskich i budzących bojaźń tajemnicach tej świętej duchowej uczty, z czystym sumieniem ku odpuszczeniu grzechów, darowaniu przewinień, ku wspólnocie Ducha Świętego, dziedziczeniu Królestwa Niebieskiego, ku śmiałości względem Ciebie, a nie na sąd lub potępienie.

przysłałeś nam te wspólne i zgodne modlitwy, które obiecałeś spełnić prośby dwóch lub trzech, zgodnie wyznających imię Twoje. Sami teraz prośby sług Twoich spełnij ku ich pożytkowi, dając nam w obecnym wieku poznanie Twojej prawdy, a w przyszłym darując żywot wieczny.

Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie stworzonego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało. Który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i wcielił się z Ducha Świętego i Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowanego zaś za nas pod Poncjuszem Piłatem, umęczonego i pogrzebanego. I zmartwychwstałego w trzeci dzień według Pisma, który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca. I znowu przychodzącego w chwale sądzić żywych i umarłych, którego królestwa nie będzie końca. I w Ducha Świętego, Pana, Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, któremu wspólnie z Ojcem i Synem oddawany jest pokłon i chwała, który mówił przez proroków. W jeden święty, powszechny i apostolski Kościół wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję zmartwychwstania umarłych i życia przyszłego wieku.